0: spójrzcie na ten fame, jak wszystkich oślepia. Ja nie jestem polityk, który coś obieca. Jak ja mam jakiś problem, to powiem.
1: W Ukrainie 4 godzina.